0: grzybów na Marsie.
1: Ich rola estetycznego urozmaicenia szaty roślinnej spowodowała, że znalazły one liczne oddźwięki w twórczości literackiej. Nawet wieszcz narodu polskiego, Adam Mickiewicz, poświęcił im wzmiankę w panu Tadeuszu, pisząc: